yang akan melalui

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Ostymaki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

0: Dobry wieczór, mamy już 3 lutego, minęło parę minut po północy, a więc zaczynamy Muzyka Eterna. Co was tak dzisiaj przywitało grzmiącym gitarowym grzmotem, basem, perkusją, skrzypcami i w ogóle, to zespół Krzak. Polski zespół, niewiele osób dzisiaj go zna, pamięta, a jak się okazuje, to całkiem niezła dawka ostrego blues rockowego grania. Wszyscy znają Jam, wszyscy znają Perfect, takie zespoły, a tym bardziej. A Krzak jest właśnie, mi się wydaje, lepszym zespołem niż te dwa wspomniane razem wzięte. Posłuchajcie sami. To było Kansas Down the Road. Teraz będzie blues Edur.
1: Na perkusji Andrzej Ryszka. Na skrzypcach Jan Błędowski. Za stołem mikserskim Ryszard Tyl.

to blues E-dur, trochę przeskoczymy, teraz będzie utwór Czakuś, całkiem fajne granie, o fajnym tytule. Muzycy, Jan Błędowski na skrzypcach i na basie, Jerzy Kawalec na basie również i na harmonijce ustnej, Andrzej Ryszka na perkusji i na gitarze Leszek Winder, który czasem udziela się w jamie na niektórych płytach, grając na gitarze slide. No słuchajcie, Czakuś.

Wiele z tych nagrań przypomina mi nagrania chociażby Mahavishnu Band, Mahavishnu Orchestra, w którym grał Jean-Luc Ponty na skrzypcach, oczywiście John McLaughlin na gitarze i cała reszta różnych dziwnych instrumentów, no i sekcji oczywiście rytmicznej. No jak widać, zespół korzystał sporo z dorobku właśnie pana McLaughlina i różnych zakrętasów, którzy łączyli jazz z rockiem i z bluesem. To jeszcze może do otworki, teraz będzie Illusit.

No chyba was trochę ożywiło. To już jest późna pora. Pewnie niektórzy z was zakuwają na egzaminy. Tak jak ja to zaraz będę robił tutaj w fotelu. Was chyba zostawię trochę na dłużej z muzyczką. Ja się zagłębię w systemy informacyjne. Tym podobne bzdurki. Może jeszcze raz powiem, kto to zespół. To oczywiście zespół Krzak. Nagrania pochodzą z roku 79, z klubów Riviera i Remont w Warszawie. Posłuchajcie starego, dobrego grania i żebyście wiedzieli, że to dobry polski zespół Krzak.

Zespół Krzak zaistniał w roku 72. To była prawdziwa prehistoria. Tak naprawdę zespół rozkręcił się w 75, kiedy to właśnie ten skład, który nagrał tęże płytę, którą słyszycie, funkcjonował. Do roku 82, w 83 się zespół rozpadł. No i co ciekawe, zespół rozpoczął swoją działalność znowu 2 lata temu, w 2002 roku. Narodzili się z powrotem w najlepszym składzie, zagrali parę koncertów, no i ciekawe, co przyszłość przyniesie. Ja was na chwilę zostawię z długą, długą muzyką. Będzie to płyta zespołu SBB. Dzisiaj jestem w polskich klimatach. Myślę, że nie macie co narzekać, bo doprawdy muzyka dobra, trochę zapomniana, leżąca gdzieś w zakamarkach na starych winylach. Teraz pojawia się na CD i jak się okazuje, to były świetne nagrania, niewiele albo niczym nie odbiegające od światowych standardów. Włączyłem sobie Pink Floyd, 2 pierwsze płyty, włączyłem SBB i doprawdy nie wiedziałem, co jest co. Follow My Dream, zespół SBB, tak nazywa się płyta, tak nazywa się utwór, nosi tytuł faktycznie Going Away, drugi tytuł to Follow My Dream. 2 utwory na jednej płycie, 78 rok. Posłuchajcie. Józef Skrzek i jego ekipa. SBB.

No, jeszcze nie mogłem powstrzymać i przybiegłem tutaj, żeby powiedzieć parę słów. Naprawdę fantastyczna płyta zespół SBB Follow My Dream, syntezatory Józef Skrzek, za nimi siedzący, naprawdę świetne dźwięki wyprodukowywał. Teraz mały odpoczynek, 4 minutki, będzie wspomniany przeze mnie zespół Pink Floyd. Druga płyta, utwór nazywa się Astronomy The Mine, płyta The Piper at the Gates of Dawn. Ten właśnie utwór poznałem sobie dzięki innemu zespołowi, mianowicie Wojewod. Troszkę nawet dużo ostrzejsze granie, a jednak zachowali fantastyczny klimat tego kawałka. Mam nadzieję, że dla was to nie jest kocia muzyka, tak jak dla mojego byłego współlokatora, który tak właśnie nazwał mistyczne dźwięki zespołu Pink Floyd. Posłuchajcie Astronomy The Mine, a później wracamy do SBB.

Astronomy the Mind, Pink Floyd. No to wracamy do naszego kochanego polskiego SBB. Zespół zaistniał w roku 71. Stworzył go Józef Skrzek z panami Antymosem Apostolisem i Jerzym Piotrowskim. Istnieli 9 lat i stworzyli cudowny nurt w muzyce światowej, nawet określiłbym to, specyficzną formę rocka progresywnego. Nagrali kilkanaście płyt w różnych krajach świata, sprzedali ich kilka milionów, co jest niewyobrażalną ilością, zważając na polskie możliwości polskiego zespołu. No oczywiście tantiemy wtedy nie istniały, no i kasa trafiła nie do tych, co trzeba. No, niby najważniejsza jest muzyka, najważniejsza sztuka, zespoły nie powinny grać dla mamony, no ale jednak zawsze jakoś rodzinę trzeba wykarmić. No dobrze, płyta Follow My Dream, 78 rok. Posłuchajcie, jak się wtedy grało dobrą muzykę. SBB.

Sążniste te utwory, zaprawdę, ale widzę, że was nie znużyły. Jeszcze parę osób mnie słucha. Dobrych parę osób. Dostałem taką fajną uwagę od słuchacza jakiegoś. Hej, słucham sobie, uważam, że ta muzyka jest boska. Dzięki wielkie, że jeszcze gdzieś można takich cudów posłuchać. I tak dalej, i tak dalej. No, mój fan ma nadzieję, że nie będę za wcześnie szedł spać. I że jeszcze pobawię was swoją muzyką. Póki co SBB na dzisiaj sobie już odpuścimy. To było naprawdę dużo. 47 minut SBB. To teraz będzie coś zachodniego dla odmiany. Tremacz Maynard Ferguson zagra dla was Malaguenę, a później będzie The Impossible Dream.

No to jeszcze The Impossible Dream. Będzie jeszcze jeden utworek i zakończymy audycję na dziś. Wystarczy. Jest sesja, ja się muszę uczyć. No i wy pewnie też. Zostawię was z przemiłą playlistą. Póki co to ostatni utwór Maynard Ferguson, którego jeszcze wysłucham. Was jeszcze zostawię z fajnym nagraniem The Cutting Edge na żywo in concert. Zagra dla was McCoy Tanner, Sonny Rollins, Ron Carter i Al Foster. No a później już będzie playlista. To ja się z wami żegnam. Mówił Jarek Cendrowski. To była Muzyka Eternala.

porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka gdy nad oceanem, lat naszych młodych się uniosła.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: Raz, dwa, trzy.
1: O. Witamy, witamy.
0: W tym tygodniu się słyszymy.
1: Bardzo.
0: Coś nam się może odetkało, albo może im się odetkało.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Na razie zaczynamy.

0: która pierwsza, kto zacznie. Tyle mamy wam do powiedzenia, że po prostu kłócimy się tu i bijemy o mikrofon, bo mamy do dyspozycji jeden z powodów, które nie wiem, czy Kosia będzie chciała wam zdradzić, bo to właściwie jej mikrofon jest trochę nie do użycia. Może dlatego, że
1: to nie jest mój mikrofon, nie zdążyłam jeszcze go użyć.
0: No, więc właśnie, więc bijemy się i kłócimy o ten jeden, żeby podzielić się z wami nowymi treściami.
1: Oczywiście treściami o fantastycznym designie i dzisiaj kolejnych kilka adresów mailowych na kilka kolejnych stron.
0: Tak jest, czyli zapraszamy do kanału sercowego, gdzie za chwilę napiszemy wam adresy, tak żebyście mogli znaleźć strony i wiedzieć, o czym tu mówimy.
1: Tak, na początek może kilka stron londyńczyków, bo to londyńczycy nas absorbują od kilku ładnych dni. I tak na przykład pan Peter Layton, który bawi się w tworzenie różnych rzeczy ze szkła, wazonów, takich o odcieniach trochę czerwonych, trochę, a może trochę innych, różnych generalnie.
0: Trochę to przypomina zatopione koniki morskie. Takie miałam skojarzenie, nieco odległe.
1: No taki masz właśnie dziwny umysł. Jakbyście chcieli przekonać się naprawdę, jak to wygląda, to zapraszamy na stronę pana Petera Laytona www.londonglassblowing.co.uk. Jeszcze raz www.londonglassblowing, to jest jeden wyraz. Glass oczywiście przez 2S, blowing przez W.
0: Tak jest, zaraz, żeby wszystko było klarowne i oczywiste, napiszemy też ten adres na kanale ircowym.
1: To właśnie to robimy.

0: Tak, mamy też następnego artistik szklarza, pana Louisa Thompsona, również z Londynu. Jest pewien problem, bo pan Louis Thompson nie ma własnej strony internetowej. Być może jak wpiszecie w Google'ach, coś tam wam wyskoczy i będziecie mogli zobaczyć jego rewelacyjne dzbanuszki, talerzyki, wazoniki. Ale mamy kontakt, mamy telefon, mamy info i mamy ceny, które sobie życzy za swoje rękodzielnicze wytwory. Bagatela od 195 do 1950 funtów, czyli myślę, że spokojnie na studencką kieszeń dla mamy taki wazonik pod choinkę, to żaden problem, żeby sprezentować.
1: Chyba że dzięki temu adresowi mailowemu albo telefonowi namówicie pana Thompsona, żeby wam go sprezentował pod choinkę.
0: O, bardzo dobry pomysł.
1: Dlatego podajemy adres.
0: info@glassweb.co.uk.
1: I wszystko zaraz znajdzie się na ircowym kanale.
0: Może wy też się tam znajdziecie.
1: Byłoby miło.

0: Tak, muza ożywcza. Ożywczo powiało. I nam się przypomniało, że w związku z tym, że zbliżają się święta i tak zaczęło się mówić o prezentach, to na naszym lokalnym rynku również można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy rozwiązane zarówno designowo, jak i graficznie. A mianowicie rzeczy, które robi Kasia Fijałkowska i Krzysiek Iwin. Żeby zobaczyć, co robią, wejdźcie na stronę galeriabrama.priv.pl galeria.brama.priv.pl i myślę, że za chwilę się tam spotkamy i porozmawiamy o biżuterii, o obrazach i o ilustracjach, które możecie tam zobaczyć.
1: I zakupić, co najważniejsze, mam je pod choinkę.

0: Halo, halo, nikt się nie pojawia na kanale ircowym, jak nam przykro, jak nam źle. Bardzo. No niemniej jednak łudzimy się, że ktoś nas słucha i ktoś myśli o prezentach podchoinkowych już i wejdzie sobie.
1: Czas najwyższy chyba.
0: Tak, i wejdzie sobie na stronę www.galeria.bramaprif.pl i może tam coś ciekawego w rozsądnych cenach nabyć. Jakieś małe współczesne dziełko sztuki.
1: Zarówno użytkowej, jak już mówiłeś, malarki czy biżuterię, jak i obrazy.
0: Piękne.
1: Piękne.
0: Piękności wyjątkowej. My powoli się żegnamy już z wami, tym takim świątecznym akcentem, tak to nazwijmy. I co, wiemy, że dzisiaj Zbyszka audycja z przyczyn obiektywnych się nie odbędzie. I więc przez jakąś godzinę pozostaniecie sami, a później na pewno ktoś do was przyjdzie i już będzie weselej. To do usłyszenia za tydzień.
1: Pa.
0: Pa.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wleciło, no i podarkowesko.
1: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: Nie!
1: Jak gdyby były?
4: One and two and three and four. One and two and three. Go!

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten twist trójkąt? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię się, boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

Dynady. Na stre miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

diangkat melalui